Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

réponse. Arroyo! Hadi hadi hadi!

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少战力，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: أنا وسيم

Ooh.

0: Үлкен рахмет ағаян! Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағаян, үлкен рахмет!
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半径，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Ülken rahmet ağayın. Tağı!

快点，快点。

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Dobry wieczór.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Sama Vicky Baskel. Vérité reconnue. Je vois la foule qui recoule. Quand je marche dans la rue, je suis un ami zani, un ami zani.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: 有请李玉刚、李马希演绎一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Siema!

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi.

0: W tym czasie w Mekce różnica między bogatymi a biednymi stała się wyraźna. Bogaci Kurajszycy, którzy wzbogacili się dzięki pielgrzymkom, popadli w pychę. Dawno już zapomnieli o trosce nad sierotami i wdowami. Wnętrze Kaaby wypełniło się bożkami. Im więcej było bóstw wykonanych ludzkimi rękami, tym bardziej narastały waśnie między plemionami. Starszyzna i kapłani utracili swój autorytet. Ich miejsce zajęli pochlebcy i ludzie bez zasad, którzy schlebiali wyłącznie możnym i bogaczom. Podróżowanie przez pustynię stało się bardzo niebezpieczne. Rabusie napadali na podróżnych i często zabijali ich bez żadnego powodu. Coraz więcej było również wróżbitów i czarowników twierdzących, że rozmawiają z duchami. Nazywano ich kahinami. Charakterystyczne było to, że nagle stawali się poetami. Sprzedawali swoje słowa temu, kto ich nakarmi lub wynagrodzi. Potrafili godzinami wychwalać bogów i przodków swoich dobroczyńców. Mahomet nie znosił takich ludzi. Dlatego często oddalał się poza miasto. Udawał się do jaskini na górze Hira. Pościł tam, rozmyślał i spędzał noce na modlitwie, prosząc Boga, aby jak najszybciej wyprowadził jego lud z bagna niewiedzy. Miał wtedy 40 lat. Pewnego dnia, gdy przebywał w jaskini, zasnął. Nagle usłyszał głos: – O Mahomecie, wstań! Otworzył oczy i zobaczył przed sobą nieznajomego człowieka. Nieznajomy wyszedł z jaskini, a Mahomet podążył za nim. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Człowiek rozpostarł ramiona i nagle pojawiły się na nich ogromne skrzydła. Wzniósł się ku niebu. Końce jego skrzydeł sięgały gór Safa i Marwa. Jedno pióro z jego skrzydeł mogłoby zakryć całą Mekkę. Niebo pociemniało, jak podczas zaćmienia słońca. Przerażony Mahomet zawołał: – Kim jesteś? Dżinem czy aniołem? Nieznajomy odpowiedział: – Jestem aniołem Gabrielem. Słuchaj mnie. Wszechmogący Allah uczynił cię prorokiem dla ludzi i dżinów. Przynoszę ci jego objawienie. Następnie wyjął zapisany na jedwabiu zwój i podał go Mahometowi. Mahomet nie umiał czytać ani pisać. Stał zdezorientowany. Czytaj, powiedział Gabriel. Nie potrafię czytać, odpowiedział Mahomet. Wtedy anioł mocno go objął i powtórzył. Czytaj! Mahomet poczuł, że brakuje mu tchu. Nie potrafię czytać, odpowiedział ponownie. Za trzecim razem Gabriel ścisnął go jeszcze mocniej, także Mahometowi wydawało się, iż jego żebra zaraz pękną. Czytaj, rozkazał. Nie potrafię czytać, wyszeptał z trudem. Wtedy Gabriel zerwał zasłonę przesłaniającą jego duchowy wzrok. Serce Mahometa zostało otwarte. Ujrzał wszystkie góry, kamienie, rośliny i ptaki Mekki, żyjące w świecie duchowym w cudownej harmonii i doskonałym porządku. Natomiast życie mieszkańców Mekki wydało mu się chaotyczne, niczym mrowisko pozbawione celu. Wówczas Gabriel powiedział: czytaj w imię Pana, który ciebie stworzył. Stworzył człowieka z przylegającej kropli krwi. I wtedy z ust Mahometa zaczęły płynąć słowa pełne mądrości i niezwykłego piękna. Było to pierwsze objawienie. Później wersety te zostały zachowane w Koranie jako początek sury Al-Alaq. Czyli czytaj. Gdy objawienie dobiegło końca, Gabriel zniknął. Po zniknięciu anioła Gabriela Mahomet był tak wstrząśnięty tym, co przeżył, że nie potrafił odróżnić snu od jawy. Ogarnął go lęk. Być może opętał mnie dżin, może chcą uczynić ze mnie kahina, wróżbitę, pomyślał. W pośpiechu wrócił do domu. Gdy dotarł do Hadżidy, powiedział: marznę, okryj mnie płaszczem. Położył się, a Hadidża natychmiast go okryła. Widząc jego blatość i bladość i niepokój, zapytała: Mahomecie, co się stało? Czego się boisz? Odpowiedział: czuję się tak, jakby ścigały mnie dżiny. Chcą zrobić ze mnie kahina. Wiesz przecież, jak bardzo ich nie cierpię. W górach jakaś istota zatrzymała mnie i zmusiła do recytowania słów, których wcześniej nie znałem. Twierdziła jednak, że jest aniołem Gabrielem. Hadidża nie straciła spokoju. Nie, Mahomecie. Jeśli rzeczywiście był to ktoś niezwykły, to był nim Gabriel. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Dobrze traktujesz krewnych. Pomagasz potrzebującym, wspierasz ubogich i sieroty. Jesteś hojny i troszczysz się o ludzi. Allah nie pozwoliłby takiego sługi na pastwę, nie zostawiłby takiego sługi na pastwę dżinów. W moim przekonaniu nie jesteś kahinem opętanym przez duchy. Jesteś prawdziwym prorokiem, który otrzymał objawienie. Tymi słowami umocniła się jego wiara i serce. Mahomet nie był człowiekiem, który wyciąga pochopne wnioski. Zachował cierpliwość i czekał na dalsze znaki. Niedługo potem objawienie przyszło po raz drugi. Spotkania z aniołem zaczęły się powtarzać. Pewnego dnia Hadidża postanowiła ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. Powiedziała: Mahomecie, jeśli znowu zobaczysz Gabriela, od razu mi powiedz, zdejmę nakrycie głowy i rozpuszczę włosy. Jeśli to dżin, pozostanie. Jeśli jest to anioł, zawstydzi się i odejdzie. Po pewnym czasie anioł pojawił się ponownie z objawieniem. Mahomet zadrżał. Gabriel zbliżył się do niego i powiedział: o ty, który się okrywasz, powstań i rozpocznij swoją misję. Hadidża od razu zrozumiała, że znów przyszło objawienie. Zdjęła chustę, rozpuściła włosy. W tej samej chwili anioł zniknął. Czy nadal tu jest? Zapytała. Nie, odszedł, odpowiedział Mahomet. Wtedy Hadidża powiedziała: raduj się, jesteś prorokiem wybranym przez Allaha. Odrzuć wszelkie wątpliwości. Następnie wypowiedziała świadectwo wiary. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. W ten sposób Hadidża została pierwszą muzułmanką. Następnie zabrała Mahometa do swojego kuzyna Waragi ibn Nawfala. Opowiedzieli mu wszystko, co się wydarzyło. Waraga był człowiekiem pobożnym. Odrzucał bałwochwalstwo i wyznawał chrześcijaństwo. Znał wcześniejsze pisma i ich nauki. Po wysłuchaniu całej historii powiedział: wiesz, jesteś prawdziwym prorokiem, ja to wiem. Niech będzie błogosławione twoje posłannictwo. Im wyższa jest godność proroka, tym cięższa odpowiedzialność na nim spoczywa. Hadidżu, jesteś pierwszą muzułmanką. Niech Allah ci błogosławi. Trzymaj się tej drogi mocno. Dla tej sprawy trzeba będzie poświęcić nie tylko majątek, lecz nawet życie. Religia Mahometa rozprzestrzeni się na cały świat. Po tych słowach wiara Mahometa stała się jeszcze silniejsza, a jego wątpliwości zniknęły. Posłannictwo prorockie, Risala, jednym z największych darów, jakimi wszechmogący Stwórca obdarzył ludzkość, jest Risala, misja prorocka. Oznacza ona, że Allah wysyła proroków, aby prowadzili ludzi ku niewyczerpanym skarbom wiedzy i mądrości pochodzącym od Niego. To właśnie przez proroków otwierane są oczy serca tych, którzy pragną poznać prawdę i zgłębiać Bożą mądrość. Gdyby prorocy, którym powierzono tak wielką odpowiedzialność duchową, przejawiali cechy niegodziwości, fałszu lub głębokiej niewiedzy, Allah z pewnością ukarałby ich surowo. Dlatego przypisywanie prorokom świadomego trwania w grzechu jest sprzeczne z rozumem i samą istotą tej misji.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rire?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Tara!

بریم بر بس خدا خدا خدا

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁叫

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash. Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

可惜你不开什么。Can't you hear? Can't you play?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

体贴和我那么缠绵，然后想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景苍茫的地方。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Z radiowej biblioteki.
3: Drodzy słuchacze Radio Dimash, do wysłuchania książki w ramach cyklu Z radiowej biblioteki zaprasza Was Wiola Kamińska. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz – Listy z Syberii. Wyboru listów, ich opracowania i przypisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Przed nami listy Adolfa z 1854 roku. Kolejny rok pobytu w Niżnie-Tagilsku. Sprawa powrotu do domu jest główną myślą Adolfa. Kolejny raz nadzieja została wystawiona na próbę. Dlaczego? Posłuchajmy.

List z 28 stycznia 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Gustaw przysłał mi poezję Deotyny, o której musicie wiedzieć z pism publicznych. Nie wiem, jak się ona w istocie nazywa. Trzeba przyznać, że niepospolity talent i wiele obiecujący, jeśli go zbytnie pochwały nie popsują. Z kilku słów Gustawa, widząc, że on zamierza znowu wstąpić w związek małżeński, zrobiłem może niesprawiedliwy wniosek, czy nie owa Deotyma jest wyborem serca poety? Zapytuję go o to.

list z 3 lutego 1854 roku. Niżnie, Tagilsk. Najciekawsza rzecz ta, że kilka dni temu tutejsi złodzieje okazali niepospolitą zręczność. Na publicznym placu stoi tutaj piękny pomnik, kosztujący przeszło 300 tysięcy rubli asygnacyjnych, poświęcony pamięci Mikołaja Demidowa. Potrafili oni w noc dość jasną, wobec budki, gdzie stróże spali snem sprawiedliwych, oderwać od podstawy i unieść posąg brązowy tego męża, ważący najmniej 30 pudów. Sprytna ta kradzież na nic się jednak im nie przydała. Nazajutrz władza miejscowa wzięła poszlakę, a przypadek dopomógł dojść do kryjówki posągu zagrzebanego w śniegu. Widziałem go nieboraka, jak zmarzły i ze złamaną ręką wracał do miasta leżąc na sankach.

List z 4 kwietnia 1854 roku. Niżnie Tagielsk. Moja najdroższa mamo i kochany bracie. Od kilku dni tak jestem zajęty przenoszeniem biblioteki i jej urządzeniem, że zaledwie mam czas zajrzeć do ogrodu, który także zostaje pod moją opieką i gdzie oprócz 5 ogrodników 10 dziewcząt pracuje codziennie. Z tego powodu, chociaż poczta dopiero za 2 dni odchodzi, ale ponieważ jutro i pojutrze będę miał roboty po uszy, spieszę dzisiaj od

żebym prędzej wiadomość podobną otrzymał o naszej kochanej Izabelce. Lecz nie wiem dlaczego, zdaje mi się jednak, że jej zdrowie musi być w bardzo rozpaczliwym stanie. Żeby przynajmniej przyjechał ojciec i wywiózł ją na Ukrainę, gdzie daleko lepszy klimat, może pokrzepić płuca, jeśli jeszcze nie rozwinęła się choroba, na którą i klimat nie pomaga. Żal mi biednego Michała, jeśli przyjdzie mu ponieść tak wielką stratę. Pisząc do niego, powiedzcie mu, ile mię obchodzi choroba jego córki i powinszujcie mu korzystnej posady, jaką teraz zajmuje. Ja myślę, że on obowiązany ją swemu przyjacielowi, który głównie zarządza interesami Branickich, o których wspominał mi w swoim liście z największym uwielbieniem. Od pana Józefata miałem wiadomość z 18 i 20 po południu. Pan Karamzin rzeczywiście wyjechał 16, ale zapewne do 22 zabawił jeszcze w Moskwie, dokąd przeprowadzała go Aurora Karłowna. Józefat także pojechał 21 w jakimś pilnym interesie do nich. Po powrocie do domu miał niezwłocznie sam napisać do mamy. Moje bażanty, które posłałem panu Karamzinowi, doszły rąk jego w Moskwie. Żałuję bardzo, że on tu nie może być w tym czasie, gdyż miałbym przyjemność ofiarować mu jurtę kirgijską, którą mi darował Wiktor i która 21 marca wyprawiona już została z Omska. W tej chwili musi już być około Jekaterynburga. Niosą ją wracający z Omska furmani, co tam dostawiali żelazo. Ten szczególnego rodzaju upominek waży 22 pudy i 25 funtów, a zrobiony dlatego, ażeby mi przypominał nasze stepowe życie, które z nim w 1846 roku spędziłem w pośród Kirgizów. Żeby zaś wygodnie mi było siedzieć w tej jurcie, Zosia pracuje nad poduszką, która ma być bardzo piękna. Wiktorostwo i Zosia zdrowi i ich reszta dziatwy. Kazali pięknie się kłaniać i powinszować świąt. Pod datą ich listu nie wiedzieli jeszcze o waszej słabości. Będą radzi, gdy im dziś napiszę, że Bóg wam przywrócił zdrowie. Oni mię tak kochają i tyle dają dowodów swego przywiązania, jak najbliżsi i najlepsi krewni. Pani generałowa Silversholm, z którą trzymałem do chrztu ostatnią córeczkę Wiktorostwa, pisała dziś także bardzo miły list i donosi, że nasza Julia jest tak piękna jak anioł, że piękniejszego dziecka nie widziała, chociaż jej własne trzy córeczki czyste aniołki i że Zosia nadzwyczajne robi postępy na fortepianie. Ona tak dobra, że sama z przyjaźni dla rodziców i ze względu na talent córki daje jej lekcje. Eugenia zdrowa, jak również cała jej rodzina. Dość często miewam o nich wiadomości, co mię wielce cieszy. Dziękuję mamie za napisanie kilku słów do pana Russanowskiego. Proszę o spokojność i cierpliwość. A może Bóg da, że wszystko pójdzie jak najlepiej. A tymczasem polecając się waszej miłości, uściskam was, jak również drogą Marylę, dziatwę kochaną i życzę co najwięcej zdrowia. Wasz Adolf.

List z 14 maja 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Pan Karamzin służył niegdyś w artylerii, a w roku przeszłym był w dymisji. Na początku zaś tego roku, jako dobry patriota, wstąpił znów do wojska w stopniu podpułkownika huzarów. Teraz jest już pułkownikiem. Jemu wyłącznie obowiązani jesteśmy całą protekcją. Moje zaś szczęście było, że miałem zręczność poznać tego zacnego męża i dać mu się poznać, bo on jest naszym szczerym i najgłówniejszym dobroczyńcą. Dużo także winniśmy poczciwemi Józefatowi i sekretarzowi panu Benoit, którzy mnie poznali i z całego serca pokochali. Zacni bardzo są to ludzie i zasługują na szczerą naszą wdzięczność.

List z 14 czerwca 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Wczorajsza poczta przyniosła nam smutną wiadomość o zgonie pana Karamzina. Nieoszacowany ten mąż, którego opatrzność ocaliła od śmierci w lutym, w pierwszej bitwie z Turkami legł na polach Kalafaty. Nie jestem w stanie wyrazić wam smutku, w jakim pogrążony cały nasz Niżnie Tagilsk. A co się dzieje w moim sercu, czyliż potrzebuję wam mówić? Wyobraźcie sobie rozpacz nieszczęśliwej żony. Piszą, że nic nie może się zrównać z jej boleścią. Chcąc jakąkolwiek ulgę przynieść swojemu sercu, posyła na brzegi Dunaju pana Ochryskę, by użył wszelkich starań dla odszukania zwłok kochanego męża, a jeżeli to będzie niepodobnym, by przynajmniej miejsce jego zgonu uczcił pomnikiem. Sądzę, że byłoby stosownie, gdyby mama napisała krótki list do pani Karamzin, wyrażając nasz smutek, etc. Zresztą zostawuję to do rozwagi mojej kochanej mamy. Ja winienem jemu wszystko, co tu otrzymałem i na nim polegały najbardziej nadzieje moje uściśnienia się z wami. Na samym wyjeździe ze stolicy pisał do mnie, ponawiając uprzejmie swoje obietnice i zapewnienia starań zawieszonych do lepszej pory. Zajmował się on mną gorliwie, miałem sposobność poznać całą szlachetność jego charakteru i doświadczyłem od niego więcej życzliwości, niżeli mi się mógł spodziewać.

List z 15 lipca 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Wybaczcie mi, że nie rozmawiam z wami, jakbym sobie życzył. Ani chwili nie mam wolnej. Biblioteka i ogród zabierają mi co dzień najmniej 10 godzin. A przy tym nie mam już tej mocy, co miałem. 36 stopni schodów bibliotecznych więcej mnie męczy, niżeli niegdyś 100 wiorst przekłusowanych po stepie. Straszne upały przyłożyły się także do zwiększenia moich dolegliwości. Chwała Bogu, zaszła zmiana. I znaczna, bo termometr od razu z 40 spadł do 4 stopni ciepła. Orzeźwiło to mnie trochę i mogłem wczoraj odbyć wycieczkę o wiorst 15. A co większa, wdrapać się na tak zwany goły kamień, czyli niedźwiedzią górę, panującą w okolicy i stąd sławną, że jak niesie podanie, Jermak, idąc na zawojowanie Syberii, miał zimować u jej podnóża. Piękne jest to miejsce. Z wierzchołka góry rozlega się daleki widok na krainę górzystą, leśną i przerżniętą wielą rzekami. Celem mojej wyprawy było pomnożenie naszego zbioru roślin uralskich, który stosownie do życzenia pana Demidowa pielęgnuję i chciałbym mieć jak najobfitsze na jego przybycie.

List z 30 lipca 1854 roku. Niżnie, Tagilsk. Miałbym się nieźle, gdyby nie ból w nogach, który od niejakiego czasu mocno mi dokucza. Nacieram je spirytusem kamforowym, ale z małą nadzieją skutku, bo jestem z doświadczenia przekonany, że nogi wtedy chyba przestaną boleć, gdy inna część ciała cierpieć zacznie. Sprawuje to reumatyzm zwany latającym, który sobie, jak mu się podoba, przelatuje z nóg do głowy, a z głowy spada na ręce, piersi. Pan Demidow pragnie, abym zajął się, nie opuszczając ogrodu i biblioteki, kolekcją mineralogiczną, geologiczną, paleontologiczną, kruszców, roślin, zwierząt, ptaków, ryb, jednym słowem wszystkiego, co Niżnie-Tagilski okręg posiada w ziemi i na ziemi, w powietrzu i w wodzie. Poleca wszystkim tutejszym władzom, uczonym i nieuczonym, dawać mi pomoc, a polegać na mojej powadze. Widzicie więc, na jak wielkiego człowieka wyszedłem w Niżnie-Tagilsku. Sam nie wiem, jak podołam tylu różnym zatrudnieniom i co na to powie moje zdrowie. Ale jak to miło pomyśleć, że nie darmo cudzy chleb zjadam.

List z 17 września 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Niech to będzie między nami. Położenie moje tutaj wcale nie do zazdrości. Kilka obowiązków nieokreślonych ściśle i niezgodnych z sobą. Pracy wiele bez podobieństwa należytego z niej skutku. Nie mogę jednocześnie siedzieć w bibliotece i pilnować robót w ogrodzie. A gdy tam nie jestem, nie tak idzie, jakby należało. I to mnie martwi bardzo. Cóż tu jeszcze mówić o kolekcjach? Radbym porzucił wszystko, gdyby nie uwaga, że to jest potrzebne dla widoków mego wybawienia.

List z 19 listopada 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Błagam was na wszystko. Niech mama nie smuci się bardzo z powodu zawiedzionych nadziei rychłego powrotu. Ani myślić teraz o tym. Pani Karamzinowa zrobiła, co mogła. I spodziewam się, że mama będzie wyrozumiałą. Pisać znowu do niej w tym smutnym interesie byłoby tylko nadużywać jej dobroci i bezużytecznie narażać ją na nieprzyjemności. Dla mnie rzecz jasna. Trzeba czekać cierpliwie, póki czas i wola najwyższego nie rozwiąże naszych losów.

List z 10 grudnia 1854 roku. Nizhny Tagilsk. Gustaw przysłał mi pyszny zegarek złoty Patka w Genewie. Bardzo jestem wdzięczen mojemu niegdyś towarzyszowi wygnania za ten dowód przyjaźni, bo moje oba stare zegarki iść przestały i nie masz komu ich tu naprawić, a dobry czasomiar jest niezbędny do pilnowania się w rozlicznych moich obowiązkach. Od 8:30 do 1:00 rano, a od 6:00 do 9:00 i czasem, kiedy jest wiele roboty, do 10:00 wieczorem siedzę w bibliotece. Źle byłoby, gdybym chybił na oznaczoną godzinę, bo i tak zdarza się znaleźć czytelników czekających już na mnie. Z rana szczególnie nie mam ani minuty do stracenia i jestem prawdziwe perpetuum mobile, które przy dobrym urządzeniu biblioteki działa tak prędko, że każdemu żądaniu natychmiast staje się zadość. To też, żebyście wiedzieli, w jakich jestem faworach u tutejszej publiczności. Mianowicie jej połowa piękna podwójnie jest mi wdzięczna. Latem winna mi przyjemność przechadzek utworzonych dla niej w ogrodzie. Zimą lekarstwo na nudy długich wieczorów, podawane jej zawsze z uprzedzającą grzecznością. Rzadki dzień, żebym nie widział w bibliotece kilku miłych czytelniczek, a żadna nie odejdzie z próżnymi rękami. Dzisiejszego ranka na przykład przyszły dwie śliczne panienki, z których starsza ledwo ma lat 19. Siedziały tu 1,5 godziny. Podałem im naprzód 10 świeżo przybyłych numerów dziennika Girlanda. Nawybierały z niego sobie wzorków do haftowania kołnierzyków i chusteczek. Zajęły się potem przyglądaniem różnych rycin i muszę je zdradzić, choć mimowolnie podsłuchałem, że w każdej twarzy upatrywały podobieństwo do kogoś ze znajomych. Przerzucały później nuty muzyczne. Jedna z nich wzięła do domu 7 nowych polek, 4 galopady i Muzeum Zagranicznej Literatury. Druga – całe dzieło wydane niedawno po rosyjsku. Biblioteka coraz bardziej wchodzi w modę. 1107 ksiąg przeczytano w ciągu miesiąca. Macie więc i obrazek z barwą miejscową, jakiego nie spodziewaliście się zapewne w zakątku Uralu. Ale, bo trzeba pamiętać, że ten zakątek należy do szlachetnej rodziny, która nie tak jak wiele innych, co myślą tylko o sobie i dochodach swojej kieszeni, stara się gdzie może rozkrzewiać cywilizacją i nie żałuje kosztów na to. Wybaczy mama, że tą razą nie zaspokoję jej ciekawości co do stanu mojej spiżarni. Muszę pierwej dać rozkaz Stryjabce, żeby mi w tej mierze złożyła raport. Gdzie mnie tam zajmować się tak ziemskimi rzeczami jak jadło? Mnie, który rozdaję umysłowy pokarm tutejszym powagom i pięknościom? A zresztą wątpię, czy w moich zapasach znajdzie się co więcej nad parę pudów mąki lub kartofli.

I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy kolejnych listów napisanych przez Adolfa Januszkiewicza, obrazujących jego życie na zesłaniu na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Audycję przygotowała Barbara Kędys. Tekst czytała Wiola Kamińska, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

керемет. Тағы да, тағы да, тағы, тағы! Рахмет!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór, mili słuchacze Radia Dimasz. Z tej strony wita się z Państwem Sylwia Anioł. Cieszę się niezmiernie, że mogę znów się z Wami spotkać. Dzisiejszą gwiazdą naszej audycji Historia jednej piosenki będzie utwór, który fanom Dimasza jest doskonale znany. Zanim jednak go przedstawię, pragnę z całego serca podziękować Wam, drodzy słuchacze, za dotychczasowe wpłaty i darowizny. To właśnie dzięki Waszej hojności możemy rozwijać nasze radio. Jeśli podoba Wam się nasza praca, prosimy o dalsze wsparcie zarówno na konto, jak i poprzez system Patronite. Każda wpłata, nawet najmniejsza, pozwala nam kontynuować naszą działalność i tworzyć dla Was jeszcze więcej interesujących audycji. A teraz zaczynamy.

0: Czy kiedykolwiek, drogi słuchaczu, doświadczyłeś muzyki, która nie tylko brzmiała pięknie, ale również inspirowała cię do stawania się lepszym człowiekiem? Jeśli nie, to czas poznać piosenkę Olimpico, znaną również jako Ogni Pietra, w wykonaniu Dimasza Kudajbergena. Ta wspaniała kantata napisana na głosy solowe, chór i orkiestrę to utwór pełen energii i epickiego brzmienia, który wyróżnia się na tle współczesnej muzyki dzięki imponującym umiejętnościom wokalnym artysty oraz głębokiemu przesłaniu. Autorem tej piosenki jest Igor Krutoj, znany rosyjski kompozytor i producent muzyczny. Krutoj, słynący z tworzenia kompozycji łączących elementy muzyki klasycznej, popu i operowej, stworzył Olimpico jako dynamiczny i potężny utwór, który idealnie pasuje do niezwykłego głosu Dimasza Kudajbergena. Posłuchajmy teraz pierwszego wykonania utworu Olimpico, które miało miejsce podczas otwarcia drugich europejskich igrzysk w Mińsku 24 czerwca 2019 roku. Dodajmy, że utwór ten został specjalnie napisany na to wydarzenie.
1: Ladies and gentlemen, a musical composition Olimpico! Dimash Kudajbergen!
2: Дамы и господа, звучит музыкальная композиция Олимпико. Димаш Кудайберген!
1: Ladies and gentlemen, please welcome the European Olympic Committee's flag!
2: Дамы и господа, встречайте флаг Европейских Олимпийских комитетов!

Ceremonię otwarcia oglądało na trybunach około 25 tysięcy widzów. Utwór zachwycił publiczność zgromadzoną na stadionie, krytyków muzycznych, a także ogromną rzeszę użytkowników mediów społecznościowych. W komentarzach czytamy: ta kantata była tak wspaniała, że baliśmy się nawet ruszyć, żeby nie przeoczyć ani jednego dźwięku. A dzieci i dorośli siedzieli z otwartymi ustami. Powtarzam raz jeszcze, po prostu zapiera dech w piersiach. To prawdziwa przyjemność słuchać tego na żywo. Moc tego utworu płynie nie tylko z głosu czy muzyki, ale również z tekstu, którego autorką jest Lilia Winogradowa, rosyjska poetka i autorka tekstów. Dała się poznać jako stała współautorka kompozytora Igora Krutoja. We współpracy z nim powstały wspaniałe dzieła z gatunku crossover dla wybitnych i współczesnych śpiewaków operowych. W wywiadzie dla Media World Lilia Winogradowa opowiedziała, jakie wrażenia wywarła na niej współpraca z Dimaszem. Do naszej twórczej symbiozy dołączył Dimasz, nowy element. Bardzo młoda, w jakiś sposób zupełnie inna, nieznana, ale szalenie ciekawa osobowość, całkowicie rozbrajająca, czarująca i fascynująca swoją nowością. Dlatego z przyjemnością przyjmujemy go do siebie. Wlewamy w niego cały nasz arsenał, nasze zdolności, kreatywność, doświadczenie, talent, a przede wszystkim chęć upiększenia go, bo to taki wyjątkowy i utalentowany młody człowiek. Zdobył sławę na skalę planetarną, bo jego talent znalazł fanów na wszystkich kontynentach. Naprawdę mam nadzieję, że uda mu się sprostać wszystkim przeciwnościom. Życzę mu tego z całego serca, ponieważ mam bardzo serdeczną i ciepłą i szczerą relację z Dimaszem. Warto wspomnieć, że Lilia jest autorką tekstów innych utworów Dimasza, takich jak Passione, Ulisse i Ti amo così. Wszystkie są napisane w języku włoskim. Na pytanie redakcji Media World, dlaczego właśnie włoski, Lilia odpowiedziała: przede wszystkim język włoski jest z definicji językiem muzyki. Językiem, który daje piosenkarzowi maksymalne możliwości otwarcia się. To najlepszy język do śpiewania. Nie bez powodu sztuka operowa narodziła się we Włoszech, a włoski jest międzynarodowym językiem muzycznym. Sztuka operowa narodziła się we Włoszech, a włoski jest międzynarodowym językiem muzycznym. Kolejne wykonanie Olimpico miało miejsce w Soczi podczas festiwalu Nowa Fala 24 sierpnia 2019 roku. Występ na tak prestiżowym festiwalu jak New Wave zwiększył międzynarodowe uznanie Dimasza i przyciągnął uwagę nowych fanów z różnych części świata.

Tekst piosenki to prawdziwy motywator do działania i do dążenia do swoich celów. Popycha do przekraczania własnych granic i niepoddawania się w obliczu wyzwań. Fani Dimasza Kudaibergena mają wiele pozytywnych opinii na temat Olimpico. Są zachwyceni energetycznym charakterem utworu oraz emocjonalnym zaangażowaniem artysty. Doceniają, jak potrafi przekazać głębokie emocje i inspiracje poprzez swoją muzykę. W wypowiedziach możemy usłyszeć: ta piosenka motywuje mnie do bycia lepszym. Czuję, że mogę osiągnąć wszystko, gdy jej słucham. Mam ciarki na całym ciele. Czuję moc do działania. W polskiej wersji językowej tekst brzmi naprawdę inspirująco i motywująco. Każdy kamień i każdy kwiat. Nasza ziemia jest stworzona do miłości. Jesteśmy jej dziećmi, poeci i bohaterowie. Życie się zaczyna i trwa. I nie zatrzyma się. Jesteś silny, wiesz? Nie obawiaj się. Jesteś silniejszy niż twoje problemy. Rytm szczodrego serca. Sięgnij po to. Zmierz się z tym. Idź. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Braterstwo i wolność. Ten świat naprawdę cię chce. Idź naprzód. Bądź sobą i nami wszystkimi. Możesz wszystko osiągnąć, jeśli tego pragniesz. Zawsze idź naprzód. Z całych sił. Tak, potrafisz. Przemierzaj świat, nawet jeśli czasami sprawia, że płaczesz. Tylko miłość jest odpowiedzią na to, dlaczego. Dusza jest powodem. Nie opuści cię. Jesteś silny, wiesz. Nie obawiaj się. Jesteś silniejszy niż twoje problemy. Rytm szczodrego serca. Sięgnij po to. Zmierz się z tym. Idź naprzód. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Braterstwo i wolność. Ten świat naprawdę cię chce. Idź naprzód. Bądź sobą i nami wszystkimi. Możesz osiągnąć wszystko, jeśli tego pragniesz. Zawsze idź naprzód. Z całych sił. Tak, potrafisz. Kolejna wersja piosenki pochodzi z Digital Show. Był to wirtualny koncert, który odbył się 16 stycznia 2021 roku. Transmisja online umożliwiła Dears z całego świata uczestnictwo w tym wydarzeniu bez konieczności wychodzenia z domu. Posłuchajmy.

Piosenka Olimpico to manifest determinacji i dążenia do doskonałości. Celebruje triumf ducha rywalizacji. Przekaz utworu doskonale wpisał się w klimat kolejnego wydarzenia, 45. edycji zawodów World Skills, które odbyły się w dniach 22-27 sierpnia 2019 roku w Kazaniu, stolicy Republiki Tartarstanu w Rosji. World Skills to największe na świecie wydarzenie gromadzące młodych specjalistów z różnych branż, aby rywalizowali w rozmaitych dyscyplinach technicznych i rzemieślniczych. Zawody te, znane również jako Igrzyska Umiejętności, mają na celu podnoszenie prestiżu zawodów technicznych i zachęcanie młodych ludzi do rozwijania swoich talentów w tych dziedzinach. Każda edycja World Skills przyciąga tysiące uczestników, ekspertów, trenerów oraz przedstawicieli przemysłu i edukacji z całego świata. W zawodach w Kazaniu wzięło udział ponad 1300 uczestników z 63 krajów i regionów. Rywalizowano w 56 konkurencjach obejmujących szeroki zakres umiejętności od technologii informacyjnych przez rzemiosło aż po usługi i przemysł. Uczestnicy mierzyli się w takich dziedzinach jak robotyka, mechatronika, florystyka, gotowanie, stolarka, fryzjerstwo, mechanika samochodowa i wiele innych. Każda z tych dyscyplin wymagała nie tylko umiejętności technicznych, ale także kreatywności, precyzji i umiejętności pracy w zespole. Podczas zawodów odbywały się również imprezy towarzyszące, takie jak warsztaty, seminaria i prezentacje, które miały na celu zainspirowanie młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności w różnych dziedzinach. Warsztaty te były prowadzone przez ekspertów z różnych branż i obejmowały praktyczne sesje, w których uczestnicy mogli zdobyć nowe umiejętności i wiedzę. Posłuchajmy teraz wykonania Olimpico właśnie z tego wydarzenia. Utwór ten z jego potężnym przesłaniem i energią idealnie oddaje ducha rywalizacji i dążenia do doskonałości, które są fundamentem zawodów World Skills.

Dimash Kudaibergen jest artystą, który na scenie tworzy magię. Jego wykonania na żywo są pełne pasji, profesjonalizmu i emocji, które przenoszą słuchaczy w świat muzyki, gdzie każdy dźwięk jest starannie dopracowany. Usłyszeć Olimpico na żywo to doświadczenie, które na długo pozostaje w pamięci i sercu. Jeśli szukasz muzyki, która nie tylko dostarcza przyjemności z słuchania, ale również inspiruje do działania i dodaje sił, Olimpico jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Pozwól, aby Dimash Kudaibergen zabrał Cię w podróż pełną emocji. Włącz Olimpico i doświadcz magii, która kryje się w każdym dźwięku tej niezwykłej piosenki. Na koniec wysłuchajmy wykonania z koncertu w Astanie 26 czerwca 2019 roku, który rozpoczynał trasę koncertową Arnau. Koncert ten był ważnym krokiem w międzynarodowej karierze Dimasha.

0: Przy dobrej muzyce czas płynie nieubłaganie. Nasze dzisiejsze spotkanie z historią jednej piosenki dobiegło końca. Powtórek dzisiejszej audycji możecie posłuchać już za parę godzin, o północy, następnie w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Od przyszłego czwartku zapraszam na cykl powtórkowy dzisiejszej audycji o stałych godzinach programowych. A za dwa tygodnie, w czwartek o godzinie 21, zapraszam na nową, niezwykłą historię jednej piosenki. Audycję przygotowała Sylwia Anioł i Barbara Kędys. Wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Żegna się z Państwem prowadząca Sylwia Anioł. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia jednej piosenki.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Oh, shit.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór, mili słuchacze Radia Dimasz. Z tej strony wita się z Państwem Sylwia Anioł. Cieszę się niezmiernie, że mogę znów się z Wami spotkać. Dzisiejszą gwiazdą naszej audycji Historia jednej piosenki będzie utwór, który fanom Dimasza jest doskonale znany. Zanim jednak go przedstawię, pragnę z całego serca podziękować Wam, drodzy słuchacze, za dotychczasowe wpłaty i darowizny. To właśnie dzięki Waszej hojności możemy rozwijać nasze radio. Jeśli podoba Wam się nasza praca, prosimy o dalsze wsparcie zarówno na konto, jak i poprzez system Patronite. Każda wpłata, nawet najmniejsza, pozwala nam kontynuować naszą działalność i tworzyć dla Was jeszcze więcej interesujących audycji. A teraz zaczynamy.

0: Czy kiedykolwiek, drogi słuchaczu, doświadczyłeś muzyki, która nie tylko brzmiała pięknie, ale również inspirowała cię do stawania się lepszym człowiekiem? Jeśli nie, to czas poznać piosenkę Olimpico, znaną również jako Ogni Pietra, w wykonaniu Dimasza Kudaibergena. Ta wspaniała kantata, napisana na głosy solowe, chór i orkiestrę, to utwór pełen energii i epickiego brzmienia, który wyróżnia się na tle współczesnej muzyki dzięki imponującym umiejętnościom wokalnym artysty oraz głębokiemu przesłaniu. Autorem tej piosenki jest Igor Krutoj, znany rosyjski kompozytor i producent muzyczny. Krutoj, słynący z tworzenia kompozycji łączących elementy muzyki klasycznej, popu i operowej, stworzył Olimpico jako dynamiczny i potężny utwór, który idealnie pasuje do niezwykłego głosu Dimasza Kudaibergena. Posłuchajmy teraz pierwszego wykonania utworu Olimpico, które miało miejsce podczas otwarcia drugich europejskich igrzysk w Mińsku 24 czerwca 2019 roku. Dodajmy, że utwór ten został specjalnie napisany na to wydarzenie.
1: Ladies and gentlemen, a musical composition Olimpico! Dimash Kudaibergen!
2: Дамы и господа, звучит музыкальная композиция Олимпико. Димаш Кудайберген!
1: Ladies and gentlemen, please welcome the European Olympic Committee's flag!
2: Дамы и господа, встречайте флаг Европейских Олимпийских комитетов!

tylko z głosu czy muzyki, ale również z tekstu, którego autorką jest Lilia Winogradowa, rosyjska poetka i autorka tekstów. Dała się poznać jako stała współautorka kompozytora Igora Krutoja. We współpracy z nim powstały wspaniałe dzieła z gatunku crossover dla wybitnych i współczesnych śpiewaków operowych. W wywiadzie dla Media World Lilia Winogradowa opowiedziała, jakie wrażenia wywarła na niej współpraca z Dimaszem. Do naszej twórczej symbiozy dołączył Dimasz, nowy element. Bardzo młoda, w jakiś sposób zupełnie inna, nieznana, ale szalenie ciekawa osobowość, całkowicie rozbrajająca, czarująca i fascynująca swoją nowością. Dlatego z przyjemnością przyjmujemy go do siebie. Wlewamy w niego cały nasz arsenał, nasze zdolności, kreatywność, doświadczenie, talent, a przede wszystkim chęć upiększenia go, bo to taki wyjątkowy i utalentowany młody człowiek. Zdobył sławę na skalę planetarną, bo jego talent znalazł fanów na wszystkich kontynentach. Naprawdę mam nadzieję, że uda mu się sprostać wszystkim przeciwnościom. Życzę mu tego z całego serca, ponieważ mam bardzo serdeczną i ciepłą i szczerą relację z Dimaszem. Warto wspomnieć, że Lilia jest autorką tekstów innych utworów Dimasza, takich jak Passione, Ulisse i Ti amo così. Wszystkie są napisane w języku włoskim. Na pytanie redakcji Media World, dlaczego właśnie włoski, Lilia odpowiedziała: przede wszystkim język włoski jest z definicji językiem muzyki. Językiem, który daje piosenkarzowi maksymalne możliwości otwarcia się. To najlepszy język do śpiewania. Nie bez powodu sztuka operowa narodziła się we Włoszech, a włoski jest międzynarodowym językiem muzycznym. Kolejne wykonanie Olimpico miało miejsce w Soczi podczas festiwalu Nowa Fala 24 sierpnia 2019 roku. Występ na tak prestiżowym festiwalu jak New Wave zwiększył międzynarodowe uznanie Dimasza i przyciągnął uwagę nowych fanów z różnych części świata.

Tekst piosenki to prawdziwy motywator do działania i do dążenia do swoich celów. Popycha do przekraczania własnych granic i niepoddawania się w obliczu wyzwań. Fani Dimasza Kudaibergena mają wiele pozytywnych opinii na temat Olimpico. Są zachwyceni energetycznym charakterem utworu oraz emocjonalnym zaangażowaniem artysty. Doceniają, jak potrafi przekazać głębokie emocje i inspiracje poprzez swoją muzykę. W wypowiedziach możemy usłyszeć: ta piosenka motywuje mnie do bycia lepszym. Czuję, że mogę osiągnąć wszystko, gdy jej słucham. Mam ciarki na całym ciele. Czuję moc do działania. W polskiej wersji językowej tekst brzmi naprawdę inspirująco i motywująco. Każdy kamień i każdy kwiat. Nasza ziemia jest stworzona do miłości. Jesteśmy jej dziećmi, poeci i bohaterowie. Życie się zaczyna i trwa. I nie zatrzyma się. Jesteś silny, wiesz? Nie obawiaj się. Jesteś silniejszy niż twoje problemy. Rytm szczodrego serca. Sięgnij po to. Zmierz się z tym. Idź. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Braterstwo i wolność. Ten świat naprawdę cię chce. Idź naprzód, bądź sobą i nami wszystkimi. Możesz wszystko osiągnąć, jeśli tego pragniesz. Zawsze idź naprzód, z całych sił. Tak, potrafisz. Przemierzaj świat, nawet jeśli czasami sprawia, że płaczesz. Tylko miłość jest odpowiedzią na to, dlaczego. Dusza jest powodem. Nie opuści cię. Jesteś silny, wiesz. Nie obawiaj się. Jesteś silniejszy niż twoje problemy. Rytm szczodrego serca. Sięgnij po to. Zmierz się z tym. Idź naprzód. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Braterstwo i wolność. Ten świat naprawdę cię chce. Idź naprzód. Bądź sobą i nami wszystkimi. Możesz osiągnąć wszystko, jeśli tego pragniesz. Zawsze idź naprzód, z całych sił. Tak, potrafisz. Kolejna wersja piosenki pochodzi z Digital Show. Był to wirtualny koncert, który odbył się 16 stycznia 2021 roku. Transmisja online umożliwiła DIRS z całego świata uczestnictwo w tym wydarzeniu bez konieczności wychodzenia z domu. Posłuchajmy.

Piosenka Olimpico to manifest determinacji i dążenia do doskonałości. Celebruje triumf ducha rywalizacji. Przekaz utworu doskonale wpisał się w klimat kolejnego wydarzenia, 45. edycji zawodów World Skills, które odbyły się w dniach 22-27 sierpnia 2019 roku w Kazaniu, stolicy Republiki Tartarstanu w Rosji. World Skills to największe na świecie wydarzenie gromadzące młodych specjalistów z różnych branż, aby rywalizowali w rozmaitych dyscyplinach technicznych i rzemieślniczych. Zawody te, znane również jako Igrzyska Umiejętności, mają na celu podnoszenie prestiżu zawodów technicznych i zachęcanie młodych ludzi do rozwijania swoich talentów w tych dziedzinach. Każda edycja World Skills przyciąga tysiące uczestników, ekspertów, trenerów oraz przedstawicieli przemysłu i edukacji z całego świata. W zawodach w Kazaniu wzięło udział ponad 1300 uczestników z 63 krajów i regionów. Rywalizowano w 56 konkurencjach obejmujących szeroki zakres umiejętności od technologii informacyjnych przez rzemiosło aż po usługi i przemysł. Uczestnicy mierzyli się w takich dziedzinach jak robotyka, mechatronika, florystyka, gotowanie, stolarka, fryzjerstwo, mechanika samochodowa i wiele innych. Każda z tych dyscyplin wymagała nie tylko umiejętności technicznych, ale także kreatywności, precyzji i umiejętności pracy w zespole. Podczas zawodów odbywały się również imprezy towarzyszące, takie jak warsztaty, seminaria i prezentacje, które miały na celu zainspirowanie młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności w różnych dziedzinach. Warsztaty te były prowadzone przez ekspertów z różnych branż i obejmowały praktyczne sesje, w których uczestnicy mogli zdobyć nowe umiejętności i wiedzę. Posłuchajmy teraz wykonania Olimpico właśnie z tego wydarzenia. Utwór ten z jego potężnym przesłaniem i energią idealnie oddaje ducha rywalizacji i dążenia do doskonałości, które są fundamentem zawodów World Skills.

Dimash Kudaibergen jest artystą, który na scenie tworzy magię. Jego wykonania na żywo są pełne pasji, profesjonalizmu i emocji, które przenoszą słuchaczy w świat muzyki, gdzie każdy dźwięk jest starannie dopracowany. Usłyszeć Olimpico na żywo to doświadczenie, które na długo pozostaje w pamięci i sercu. Jeśli szukasz muzyki, która nie tylko dostarcza przyjemności z słuchania, ale również inspiruje do działania i dodaje sił, Olimpico jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Pozwól, aby Dimash Kudaibergen zabrał Cię w podróż pełną emocji. Włącz Olimpico i doświadcz magii, która kryje się w każdym dźwięku tej niezwykłej piosenki. Na koniec wysłuchajmy wykonania z koncertu w Astanie 26 czerwca 2019 roku, który rozpoczynał trasę koncertową Arnau. Koncert ten był ważnym krokiem w międzynarodowej karierze Dimasha.

0: Przy dobrej muzyce czas płynie nieubłaganie. Nasze dzisiejsze spotkanie z historią jednej piosenki dobiegło końca. Powtórek dzisiejszej audycji możecie posłuchać już za parę godzin, o północy, następnie w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Od przyszłego czwartku zapraszam na cykl powtórkowy dzisiejszej audycji o stałych godzinach programowych. A za 2 tygodnie, w czwartek o godzinie 21, zapraszam na nową, niezwykłą historię jednej piosenki. Audycję przygotowała Sylwia Anioł i Barbara Kędys. Wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Żegna się z Państwem prowadząca Sylwia Anioł. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia одной песни.

Quem se sem chiquen é Vargas, porque Vargas, Vargas! Tamo já!

Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.